Słyszałem mama nad, trzech godzin to ze znaczy zjad, a ty o lata na nulat. A robię, jak jest lasu, więc